0: na Bulšestřiche.
1: Serbský rozhlas. Bulšestře. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. V Husku maja nowe rajkanišćo, kajž mjesto Kulu na svojej internetnej stronje zdźěla, je tamniše wjesne towarstwo za čtvrty dźeń při młodźinskim klubje Doživjenski parkour za dźěći natwariło. Zdobom su tam wonkowny areal a terasu młodźinskeho kluba wobnowili. Tu chwilu tam posledne dźěła wukonija. Dźěła je towarstwo z wulko dźěła we swójskej režii zdokonjało. Projekt su zromadnje z młodymi swójbami wuwili a z podpěru liderowego spěchowanskeho programa zopravdźili. Na južnej kromě z wulke žďary maja nastać bydlenske domy za młode swójby. Tolje gmejnska rada wazu na swojim zajšwym posedženju jednowosne wopsamknuła. Na cirkone 100 kvadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonosće, tak na uroda vjecno vobvukato, tvarstvo a imobiljove management vazovskeje gmene Jens Kišnik. Vulke žďary su druha najväčša ves ve vazovskej gmene, kotraž nima dosť tvarskich ležonosću, tak Kišnik. Z přidatnej tvarske poduchce gmena vo sebe modem svojbam zasedlenje zmožnič a ich dosť vabič. Ludzie Horní Łužicy wużywają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo železnicą, cyczy na 100 są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicie na roku w obchodna związka Cwon. Za to bychło so końca jeszcze w lata niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Sztuś bus a železnicu wużywa przyje się wiat zwisku a fleksibilite. Wusledki studie maja so za dale pisanie regionalnego plana za bliski wopkat wużywacz. We w okresu maj Budyszyn a Zorylc są wielki, prynim po lecze niedzie 110 zwierzętów na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zareda za wopswiet a ratostwo. Najwiac tutych zwierzętów bych u wodcy, nimo toho wo sebe dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miechu february we gminie Nysu a Wuczina a Sreć Juni a Kulowie z 17 a 12 morynymi wodcami. Niedzie pojece padu, gdzież by po posudkach fachowców wielk wina nemiechu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Hasta la Vista wokoło Jana Szote a Mata Dziswałka rzeka czarosze dobyczarskie mustwo szeste stacje bicz wolibulowej tury Zatkule. Oni przesadzili o soce czy sadzbie przeczyło dziwie miesięcy. Jenoż niekotre mięczyny dobiachu radworiu turnier ze zdziwiat na czym mustwami deszcza dla przetornycz. Sedma stacja je przychodno pądzelu Krusczycach, hezwo tam je wopaczny outfit. A to bych o nasze pojeździe, kotrež namakače na naszych stronach internetu a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca słońca a mročele we wotmienie, dysa dyst, liši čas pomočeno. Po podniu su švile možne přinieđe 20 stopniach. Podobne wiedro ty šuce, samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopniami. Wot piatka potom viace słońca a temperatury lohce stupaja.
3: Všetko poriadku na pučach a na drohách přejmuje vám všim tuž dobrú jizbu. Jeli za vám niečo napadne, potom nám to rade zdieče, pak tu do štúdia zvolniče, znáte číslo, vy je znajete, budeš in 7 či 400, kýba zapísače nám povesť naše app MDR Serbia, môžete nám napríklad tiež narečeť.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napu šestčich je dobranie.

Wszedne nitko oczekuje nas. Szwiele piatkmo, potem sucha wostać, tyś czera. Miachmy zaso, no haj, prawy deszcz. Ale to dobre na tym je, mnóstwa deszcze miny nich dniu a tydzieniu su so to postarali za su ryki w honie wużycy w okomiknie zaso dost czterje pelnene. To wukadza minucy z przelada wo stawie peglu a wodzizno. Kunz junia to jeszcze inak upadasze, to miesze na przykład czone halsztru polanuje wuki trajacje suchoty dla ekstremnie mała wody. Po informacjach Sakskiego Krajnego Centrum za Wulku Wodu pak su przy większych rzekach, kajż w obiu albo nysy, dale niskie pegele, to są tam przejara zmieniło nie, za so sytuacja w wulkich rzekach boli przy też w okomiknie z aktualnym mnóstwem deszcza nie wotwidzieć. Większe rzeki są po takim jeszcze dlije z tym problemom biedza, mniejszych rzecznicza, rzecznicza, kajż onem halsztruwie. Jest to zase zmierowało, rekisy dost 4 pelnene.

Wszystko do cybielki nasz jest cię, a tu mam za was niekotre pokiwy. Z babami z przyrody może są dzieci jutce Serbskim Szulskim Muzeum w Stróży zabierać. Wot dżesa czy ich do cyrch smia tam zabieru. Komuż so nie chodzi, gdyż sztwórtk so samstnym czasu z babu z przyrody zabieraja. Do zajszłości podaża so dzieci dżensa Muzeu Zapadnie w Łużicy Kamieńcu. Za archeologiju cedza so od popudnia dwiemaj do napu czterech zabierać. Samo cyleć z kwokom a prokom można tam wyspytać. Pod tłum niebiom film dadać, to może czy dżensa na budyskim rodzie. Na kulisy licznego dziwadła zmija znowa wulku z czynowinu na twarenu pokaza so francuska komedia Die Progressiv-Nostalgiko. W tutej poda se porik z postatych lit do dżensniejszego czasa. Przychodne serbskie blido Dreszdenach je jutce wieczo szestczych. Tunkrocz znowa w The Red Rooster Gorczmie je to taka hospoda z przytulnej piłowej zarodu. W Renitzgasse Cisvo Dżesac to je haska w baroknie sztworczy Red Rooster ta Gorczmarika. A jeszcze dalszy pokiju Smolerec Kniarnia daje tutun tydzień przetwara dla Zaurena. Przychodny tydzień pak je zaso Wotorena, a to netko prosinskim czasu w zwuczenym czasu. To je potom stajnie od czasaczych dojeni, a od dwiemaj do pieczych.

Na, halt, budu z nich, snano tisch raz, z wietowimi strojo, z modich koparko a kopario, kocisch wopczyla, so wokomiknie na koparskim, prosninskim kempie, pouszym switcher z NATO koparsko towarstwa Real Madrid. Taki koparski, prosninski kemp, szako jest od czera w Ralwicach zahaju. Doromady na 100 dzieci a młodostnych są na nim hać do piatka z cywego regiona w obczeli. Je to najwiedzi koparski kemp, kiż szpanijskie towarstwo we wukodni niemskie wuotuje. Dalsze stacje są miastu miszczy Kotrzebus, Osnabrück a też Hamburg. Tydzień dół są dzieci od rania do popołudnia zabierani. Trener z nimi aktywnie zwłóczuje, a to z modernej technologią a z sportowymi nastrojami, czynia pak też gymnastiku. Mimo toho dostaną w obczelnicy jedz a napoje, a samo trikowy set z bólom a nakrybietnikom. Treningowy koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadza na najmodernejsze treningowe metody a technologie. Niektóre impresje smyłam na naszej internetowej stronie a też w app MDR Serbia. Hiżo zestajili, potem możecie sytyż wywobladać. Gak, koparski, prosninski kemp Real Madrid w Ralbicach. Tak, wotbeži. Czesać męczynu do szczęścichie. Dobranie z budyskoho studia, dżęca sym tu z Blanko Funcyny, a mój start je moj z wami do nowego dnia, z wami nietko sniedacz, a kofi picz. Dajcie się swodzicz.

0: krótkolocy bydlki na 7 je a wyszako wieszcze cieczy prozdnicki tydzień doha kwila ta też nikomu szkoli hiżo kiwa. Miestem szako nie je wiedro tajke, że możecie kupaćić. Znano potem też so doma rajkać, albo znano podać so prawie pozytyż na prozdniny do dola na dołu jezbu, a to mamy my nieszto cele szykwane. Nałóż i za was przygotowane za teku dołu jezbu rubieżnik Rumbo je jedna z naszych słuchorów za małych, a tyś wiezo za wielkich. Rumbo w Krumpotecach bydli, a nasadza so z koncernom Nasza Woda. Tun lubi wiele penis, na kotryż so wiesnenos da krauża i żadło wieseli. Jeli nie by tam Rumbo był.
1: Gloria! Dosa tola, so dobimy my tu z Rumbom huinč. Ale dis cywy svet zoni, so mamy tu rubežnika, nekajkeho ökofrika, nimamy žanu šanzu jace na mezinarodnych vikach. Mysli na naše dokody, novú radnicu a na tvoj nový biro.
2: Terje, bundu knímaj a poriču z ním.
1: Jutce rano dobia še vidia prečbeč, hevak jeho bydlenský vos odvezeme. Vun tam ilegálne stejí.
0: Kotre vidia je Rumbo ilegálne vozebil a čo hodla so viesnenosť a krauža tak boji, zo so jeho potenstvo přeradži. Jeli cíči potekým viac zvonič, namakáči svuchoru rúbežník Rumbo na našich internetných stronách, v app MDR Serbia a viesotýž v audiotece ARD Sounds jako podcast. V našej app a na internetnej strone máme niešto zaušitke starobne skupiny, zaušitých tých, kociš so za menšine zajímuja. Za dziczacy temy, a wizotyż nieszto na wódzko tam seda.

0: Budeski mokre su mamy Cista Andrzejewicz, a šestdesač športových dvorstvu, a tam zvěstča stupace ličby čvonu. Niemale 24,000 dzieci a młodostnych je dvorstve aktivnych. Štož nastupa športové znamiaška, leži budeski okres Podcovej Sakskej na prinnym miestnje Blanka.
1: Hej, a organizovaný šport budeskim okresu dále rostče a to najebač v odbieracie so ľudnoše. Viacač 52,000 ľudžom ve okresu je pravidvojne športovanie v jenom dvorstve jara vážne. V nimale 80 športových družinách dozdeli v okresne športové zjazk budeši na svojom okresnom športovom dňu. V osebie silne stupa ličba dorosta, když je nimale 20,000 dzieci a młodostnych w jednym takim dworstwie aktywnych, je to po takim niemale kozie cyczy dzieciowy w okresu, niemale 30% wszystkich sakskich sportowych znamieszków jest so dupala nas budyskim w okresu w odpołożyło, to wiercać 5,000 dzieci a młodostnych, a niedzie 370 dorosłych je też takie w odpołożyło. Loni w uznamieni w okresny sportowy związk 207 čestnohamtskich.
0: Budeski okres, menuje sa tu ištež, hibičivý okres. A tuto ideju cieča tiež dále vutvarič a to na rozdžene živienské vobvuky rozširič. Praj Lars Bauer, jednačel okresného športového zviazka.

Na przed krótkim hinszta na svetowych mistrzostwach bychu so nekoce herce z Sakskie abo z naszej kunčne lepe prajne wopčelili, a netko tiež hišče ča hercu z oberlichte naua. Kunstodženja při svetowych mistrzostwach tak rec w svetowym hučbnym wubiedžovanju nižozemskim jeszcze ker krade zvoto z wuznamienjenjom wudobuče. Kaž Sakske towarstwo z dželi nastupi vone w najwyższej hodnočenskej klasy wubiedżowania, a zakitowawszy z piatym miestnom mies 16 sobu skutkowacymi swoją pozycję na czele najlepszych cyłku po całym świecie. Tak mianowany World Music Contest je jedne z najwuznamniejszych wubiedżowaniu za dujosku a pokodową huczbu, a wotmiła są kolszty 4 lita, na nim je potekim cza hercu z oberlichtenała konstudzenia si piatem jest znowu dobył złoto z wuznamienieniem minucy.

0: Dziecaca skupina Konieczanka je dospiewała. Oj, a z tym jednitko na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: W Hosku maja nowe rekaniszczo, kajż miesto Kulu na swojej internetnej stronie zdzielije tamniejsze wesne tułostwo zeszły tydzień przy Modzińskim klubie dożywieński parkour za dzieci natwariło. Zdobą su tam wonku na areal a terasu Modzińsko kluba w obnowili. Tu chwilu tam posledne dzieła wukonija. Dzieła je tułostwo z wujko dzieła w swojskiej reżii zdokoniało. Projekt su zromadnie z młodymi swojbami wówili a z podpiru lideru hospiciowanskiego programa zoprawdzili. Na Jużnej Kromiesy wulke żary maja nastać bydlenskie domy za młode swojby. Dolej Gmińska Rada we Wazu na swoim zalszym posiedzeniu jednowłosnie obsamknęła. Na cyrku niecite 100 kwadratnych metrach muli tu już nastać 4 leżonosce, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kisznik. Wulke żary są druga najwiecza wies we wazowskiej gminie. Z przydatnej twarskiej podu chce gmina w osobie młodym swojbam zasiedlenie zmużnić, a ich dosy wabić. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na stosu dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na dołku w obkadno zjazka dzwon. Za to byśu sokońca aż w leta niedrze 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zoryc napraszowali. W usledki studie maja so za dale pisanie regionalno plana za bliski wopkat w używacz. W okresu maj Budyszyn a Zoryc su wielki prynim polecze niedrze 110 zwierjato na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zariada za wopswiet a ratostwo. Najwiac tutych zwierjatów bych uwodzy, nimo toho w osobie dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miechu february w gminie Nysuan Wuczina a z regionia Kuluje ze 17 a 12 morynymi wodzami. W niedrze połecy padu, gdzież by po posudkach fachowców wiek wina nie miechu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Asta La Vista wokoło Jana Szłoty, a Mata Dziswołka, rzeka czarosze dobyczarskie mustwo szystej stacje beach volleyballuje tury zatkule. Oni przesadzich uso w cyczy sadzbie przeciwo dziwej mieszyńcy. Jenoż niekotre mięciny dobiachu Radworiu turnier z dziewiatnaczy mustwami deszcza dla przetącz. Siedma stacja je przychodno bądzelu, Kruszczycach, hesło tam je wopaczny outfit. A to bycho nasze pojeszcze, kotryż namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Raz słońce, raz mroczele. Po podniu są potem też możne szwiele przy niedzie 20 stopniach, a cele podobne wiedro zmijemy jutce sredu. Samo jeszcze trochę kudniejsze ze 17 do 19 stopni, a potem od piątka więcej słońca, a temperatury za solochce stupają.
0: Dalej wszystko poradku na puczach, a na drogach. Dojeżdżcie się tu jeszcze na notery tam. Czy sterbicie?
1: Serbski rozwóz.

Zamienianych dniach tuż to dyskutowało, a też liczby adopcji w Zakskiej są tu tym zwisku wozywili, każ statystyczny zariad z Kamienca zdzieli, są so loni 222 dzieci w Zakskiej adoptowali. Wszystkie z nich bychu pod 3 letami. 9 z tych 222 dzieci przyuzachu se pory samsnego splaha, tak rec mąż a mąż, albo żona a żona. Heteroseksualne pory są całkownie 2 z 70 dzieci przyuzali, 9 po takim susie pory samsnego pla przyuzali, a 2 z 70 mieszane. Zbytne dzieci suso przez jednotliwcu przyuzali, na przykład jeli partner, albo partnerka hiżo dziecia miesze, a tutaj se potem też oficjalnie drugemu dzieli, bo czeha przyraduje.

W trzebie mi to było jedna z czo przystało, z tyli a dwa zaszcza dniu na wozi. Sme byli, a w tych studii przystały w islandzkiej, a 7 w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dniów sme mieli, dokolaż już ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to już warnowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandzkiej 2 dnia, ako sme jano to morio widzieli. Predná stácia jo bola v islandskej net Reykjavík, kvône miesto toho kraja. A to jo viegin zájemne bolo, dokoláž v toho som ižo cesto obraze videl v tej cerkvie a předtým tá štátua v Leif Erikssona. Ten ako dneske je ten predný Európiár na amerikánskom kontinente bol, kaž nie do Grönlandsku nelícime. V tom páže a tak som čiel to raz občodu vížeš to, co som už od obrazov a od filmu znal. Tam sme také predne úlied cenili a to je do takých termálnych žredbov, žož jo, ta šopoda přižo ze zemie a jo, tam je taká kurjava, taký spár tam vížeš. To ja predný raz bolo, až som také nieco vyžel. Ja z sebego nie som gejzíre, alebo také žredva do toho vyžel. A to, jo, to statku jo už. To ja markováš nikak. A to ja vegin blízko také, až ty stojíš tam a per metru dále. Jo, ta zemia tak čopá, až varí dnesker je tam. To vegin gnujúce.

Jo, w Grönlandzkiej jsme zachopili z jednej pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund, on jest tak nieco jak fjord, ale ja no nie daję okejnc, ale na drugim boce przyjdziesz się sled do wody, do meria. A to jo nikak 6-7 godzin trwało, a w principie ugleda tak jak przez jeden fjord, albo przez jedną rzekę. Jest ale wielicna krajina, a tam przy samym nic człowieckiego nie dają. Tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chłopacy to ugleda pićku tak, jako te Alpy by nikak się natwarili w meriu. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytną lodową górę jsme już daleko widzieli, a ta jest miła, jako są gronili čista metro južo, ta je štutceca vestava, tam nejo mogova se pegivovaš, a tam přes ten sund su přece napšavo a nalivo přece lodove gore byli a išli do sledne minute nekak nejo celé jasno vyvolit smijeme tu pasažu ceniš abo nic, to kdaž mežo byš, až tam lodove gore su nuči a pen njamežoš pasirovaš a taka velika voš sebe njamežo pen tak laško sledk. A muszę w najszlimniejszym parze cakać, aż ten lot wioprzec. Tak. Ale jsme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicny wiedro jsme mieli, tak aż ta pasaża joneskie jedna tych highlightów była.

grönlandske joga tak aż wiecie ziel tego kraja sobie nic tam żośmy byli, żoż te luże bydle. Tam jo takie sito wańska plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Jużo lec dot gie dwójko. A ta bużo mieńsza a mieńsza z casom a sobie ta weda nieży jo. Ta weda przyżo do tych merio a z tym kaszto wiece a wiece se stanio. Nic jano tam teke na długich miestnach żoż su lodojce albo teke w Antarktisu pen sobie stupa ten niveau merja na cebem swiecie. A to se ustatkujo wyszakich wieca, also se wie cele praktiske, aż w nikotarych przybioznych regionach se ten kraj przemienio, ale takie temperatury z tym se zmienio, a czużenia na cebem planiecie. A to se wie sprzecie kuszty leto, jo jano mały kus tego efekta, ale sasom se to benie ustatkujo.

na Künstlerturnier reden ich ja über Sadies Pferde, also bei Islandske Sasse, Josh es mir Zelle nach Köln zu beliebt. Teuer wegen Marvel, alle Redner, Miesto, teuer Tor, Miestno, wird Kötterregos, Jadnutschki, Pscheves, da Islandske, also da Pschiso, wird Deinske, a jo Pschess Ferrer, Kuppe, a müssen wir Glukomeli, a Stengen Neo, ten Pscheves, Tambo, a Pschesto, smö Mögali, mö Tam, Stojas, na Tom Kaju, jo, tam nesu Ulete, Billy, a smö Jadnorietam, se Rosshejobali, tam jo wegen Redne, bewo, a tak Mirne, Teke tamio zase było wiżeś, aż dają klimowe problemy, tam jo jedna lawina dowoj przyszła przed 3 letami, mi się zda, a niektóre domy są tam musieli spuścić. Nie są ludzie umreli przy tom, ale niektóre są swój dom skubili.

Na końcu mego gronisz, ja są biegiem gluc na tak wiele zajemnych miest, no, żeś tak malcnie nie przyjrzesz. Nie my, żeś tak jedno jest sednąć do jednego siega, albo samo zletać wam ja siedzko, tam to szykno dosygnąć, a to drogowanie na woży, a za żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie było, to jo jeden rytny czas było, tam jo mirny było, to jo takie możność było za wedochanie, są jeden spokojom z tym, aż są to nie docenili.

Dla cokoferiowy program zjemy was sobą do Baltikuma, nasza reporterka tam tu chyluje. Co tam dożywio, słyszysz o planas? Każdy dzień nam krótkie czołynko ulicuje, na przedne myślisz o narskibysz. Ja, a ten uperamy się do islandzkie a grönlandzkie, wyloże dołogytować na najwyższej kupce świata, kto ja se tożto życy nie dopłynił, mia za drugim to zgonioszowy. Dlejszym tematickim uszczywaniu. Jo, a co filio we feriach? Nieco za dziś, a to sme teke przygotowali. Pużo to czojenie w gołubiach. Jo, a z gołubiami zabiera se teke nasza predna sztucka ze spiwarią Matiasom Kislingom.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík se pastro.
1: Carského programa.
2: Svoju radosť mieš na gúbiach, vo tom ulicu jo teke náš Žižece pestro, sluchajš raz, ľubožočka a kveciky.
3: Gúbie. V gúbnice má gúbiece perik nagromadu 6 gúbietov, ktorýš megu miastem teke južo letaš. A tak veni kúždy žen pehokolíni letajú. Jaden žen, ako sú väčšoj zgelce južo duli bez černišču, su gołubieta cało rozbużone przyleśeli sletk do gołubnice.
4: Taka gluka teke, sme nadejśli zianka. Miliony pšenicnych zianków sme namakali.
5: Zianka láže tam blisko na pyli, a nikomu nie słyszają.
6: Pemałem meje małke, cało pemałem. Niamerzom se przedstajisz, aż nich ten telik zernku cało jadnorie lážecy wystajio. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, kytarež so južo dávno na nás gery.
4: Ale doleška s nami tam beglednut, petem nám zavišče vyriš.
6: Nikula s vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnice. Telik pšenicných zernku na jadno miestne, to sú zavišče pasle.
3: Gołubieta ale nesu słuchali za svejeju gołubicu, a su zase dolešeli namiestno, žož su namakali milion zernkov. Lebda pak, až su se dali do šnekotania, jo padnuva na ne seš, a gołubieta su byli vapione. Niento su s gvozom hovali za gołubicu.
6: Nesu se mili peme i raže. Nekak pak dejme ulichovaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronje myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te małe pilne myšky gryzali na seši tak dvujko, až sú teke sledne gołubieta byli ulichované.
5: O, mejžek, ľuba mama gołubica, až se nás ulichovala.
4: Sami my nikula nieby megali ze seši ubignuš.
6: Nic nieby se stało, gaby za mnu słuchali. Nesom ga vám zakazala do zemku lešeš.
4: Jo, to južo. Ale kaka by dejali vežeš, až to sú pasle?
5: My ga pasle neznajome.
6: Zaspomnešo se. Gaš vám nich ten cuzi nieco słodkego abo słodnego pestaja. Ma přitom väčšie žil zve vytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se pšišo, že takých paslu meje gołubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten gołubiece perik se svojimi 6 gołubietami, ve gołubnice a okolo nieje. A kto še ugledajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem gołubiaškam. Vami ľubižiši žucem šaušaredne feriove cas. Jo, južo viče se zase svišime, kúžde žien máme nintove feriach. Za vás, Žižece pestro.

Jo, w Grönlandzkiej jsme zachopili z jednej pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund, on jest takie nieco jako fjord, ale ja no nie daję okejnc, ale na drugim boce przyjdzie się się sled do wody, do Merja. A to jo nikak 6-7 godzin trwało, a w principie ugleda tak jako przez jeden fjord, albo przez jedną rzekę. Jest ale wielicna krajina, a tam przy samym nic człowieckiego nie dają, tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chłopacy to ugleda pićku tak, jako te Alpy by nikak se natwarili w Merju. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytne lodowe góry jsme już daleko widzieli, a ta jo miała, jako su gronili czysta metro już, ta jo sztyceca westała, tam nie mogła się pogibować, a tam przez ten sąd su przecy naprzawo a nalewo przecy lodowe góry byli, a jeśli do ostatniej minuty nikak nie cele jasne wywoli, smiejemy tu pasażu cynić albo nic. To już może być, aż tam lodowe góry są nuci, a pen nie możesz pasirować, a taka wielka woś sobie nie może pen tak laszko sled, a muszę w najślimniejszym parze cakać, aż ten lot wioprzec. Tak, ale jsme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicne wiedro jsme mieli, tak aż ta pasaża jo dneska jedna tych highlightów była.

Smy swinsnet nöt ham meli, asch dort wajaschaga stopnio be grönlandske. So juja to asch tak shopwo tam jo, ne son wetzako bau.

na końcu mego gronić, ja są biegiem glucne, tak wiele zajemnych miejsc, no, żeż tak malcnie nie przyjrzeż, nie my, żeż tak jedno jest sednusz do jednego siega, albo samo zletać wam ja sieczko, tam to szykno dosygnuć, a to drogowanie na woży, a za żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie był, to jo wielkim rytny czas było, tam jo mierny był, to jo takie możność było za wedochanie, są wielkim spokojom z tym, aż są to nie to cenię.